0: Sen Small. Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzymij bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też li energy.